0: Halo, kader, Ram Ram Sła.
1: Ram Ram Sła, Ram Ram Sła, obroniam widzio kokinir gaun widzio.
0: Kaka, Bajrang Bolu, Bala Dio.
1: Au, ho, Bajrang Bhai, Bala Ji, me khoi karo.
0: Khoi kara, kaka, baita, yaha, kaam kara, harwa.
1: Arre, vashya, vava, geng, geng.